jutro chcę zdrgnął, trzeba zejdra. Czemu jedno wsiekną, kto jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!